I'm only joking. Nie słyszę temu Tauchiem Tai. Małku Sled Gier Gjovden. No i Sled Gier Gjovden. Pekariłeś, da. A są Małku Neurientirą w tej robocie.